0: Joanna Dudo Trio avec l'album Delight, Max Mucha à la contrebasse, Michel Blendal à la batterie avec la pianiste Joanna Duda. Cosmonauti, c'est aussi un groupe polonais, c'est un quartet polonais qui vient de sortir un album qu'ils ont intitulé Brudna Bielizna. Alors si jamais vous comprenez mon polonais, traduit littéralement, ça signifie sous-vêtements sales, mais en fait c'est l'humour polonais parce que c'est aussi un jeu de mots sur leur ville natale qui est Bielsko-Biala. Donc là, le titre de l'album, c'est Brudna Bielizna, ça vient de sortir chez Ujazmi. Ils sont donc 4, c'est un quartet. Miloš Pičonska, c'est lui qui mène ce quartet, il est au saxophone. Bartolomej Lushpan à la basse, Timon Kosma au vibraphone et Jan Pienacek à la batterie.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku, otwarciem drogą.